Bonjour à tous les auditrices et tous les auditeurs de la radio Chevauchoir. Witamy serdecznie wszystkich słuchaczy Radia Chevauchoir. Na początek będziemy słuchać piosenek folklorystycznych. On va écouter maintenant des chansons folkloristiques, po polsku piosenki biesiadne. Pije Kuba do Jakuba, Kuba Bła, Guralu, Montagnard, Sokoły, Foucan, Jak dobrze nam, Bien à nous, Szła dzieweczka, La fillette est allée dans le bois, Zielony mosteczek, Petit pont, Marianna. Bonne écoute, proszę je posłuchać.

Uralo, wróć się do Hal. W chatach zostali ojcowie. Gdy pójdziesz do nich, hen w dal, cóż z nimi będzie? Kto wie? I poszedł z grabkami i kosą. W gruncie stargany szedł boso. I poszedł z gór swoich dal. Uralo, żal mi cię, żal.

Écoutons maintenant le groupe Bratanki. Posłuchajmy grupy Bratanki. Heniek, Czerwone Korale, Collier Rouge, Stefano, Wesele, Mariage, Bratanki. Jestem Nowak Rysiek. Je suis Nowak Rysiek. Ballade o miłości, la ballade d'amour. Bonne écoute, proszę je posłuchać.